0: Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jan Wichrowski, Twoje Radio Hamilton. Na początku muszę się usprawiedliwić, dlatego że ostatnia audycja to była audycja z archiwum sprzed 2 czy 3 lat, tak żeby można było ją sobie posłuchać, a jednocześnie nie sprawiała wrażenia, że coś się strasznie powtarza. Przyznam się po prostu, że się rozchorowałem i głos miałem taki, że nie byłem w stanie mówić nawet. I dlatego nie nagrałem nowej audycji. Nie miałem nawet siły poszukać, żeby coś Państwu zaproponować, jakiś koncert albo coś w tym rodzaju. Także jeszcze raz przepraszam, ale to siła wyższa. Nie wiem, jak, jeżeli moje samopoczucie będzie się utrzymywało w złym stanie, to bardzo możliwe, że będę musiał zrezygnować z prowadzenia tych audycji i w ogóle być może zamkniemy program, ale mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas pociągniemy, bo trochę szkoda byłoby, żeby z eteru w Hamilton zaginęło polskie słowo, aczkolwiek też nie wiem, ile z Państwa nas słucha, bo w tej chwili rozgłośnie tracą słuchaczy na rzecz YouTube'a, na rzecz internetu. Są tysiące różnych podcastów internetowych, bardzo interesujących. I w tej chwili radio powoli odchodzi do przyszłości. Głównie jest słuchane w samochodach podczas jazdy. Także sprawdza się w jakiś sposób. Newsy się sprawdzają, krótkie i muzyka. Ponieważ ja newsów postanowiłem Państwu nie prezentować, bo to raz w tygodniu, zresztą macie Państwo tego codziennie, wszędzie, więc pomyślałem sobie, że będę prezentował muzykę i wybrane rzeczy z internetu, takie jak na przykład wspomnienia Krzysztofa Zanussiego, którego ostatnio zaniedbałem. Dlatego tę audycję rozpocznę od wspomnienia Krzysztofa Zanussiego. Posłuchajmy.
1: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Profesor Jerzy Teplitz. Od lat 50., odkąd zacząłem się interesować filmem, to znaczy odkąd zacząłem oglądać filmy dla dorosłych, na które mnie wpuszczano, mimo że jeszcze byłem zdecydowanie nieletnim pacholęciem, to od tego czasu gdzieś zawsze przy tym, jak się mówiło o kinematografii, pojawiało się nazwisko Jerzy Teplitz. Nazwisko jak dzwon, można powiedzieć, no bo on był szalenie wysokim dygnitarzem w tym systemie władzy i był nim już w czasach stalinowskich. Wtedy właśnie pisał swoją monumentalną historię filmu, napisaną szalenie wyraźnie z takich marksistowskich pozycji, co chwilami dawało efekty groteskowe, a poza tym jeszcze podobno w nieprzyzwoity sposób przypominało podobną historię filmu, ale napisaną troszkę oględniej we Francji przez francuskiego krytyka i komunistę, a więc kolegę po fachu. No i Teplitz był bardzo wpływowym człowiekiem, był oczywiście członkiem partii, był człowiekiem chyba takim bardzo oględnym i działającym dyplomatycznie, że nie należał do Hunwejbinów, ale trudno mu było należeć, kiedy był członkiem bankierskiej rodziny i te bankierskie pochodzenie nie ułatwiało mu funkcjonowania w systemie komunistycznym. Poza tym był jawnie pochodzenia żydowskiego, a te antysemickie różne nurty nawet w latach stalinowskich miały też pewną swoją siłę oddziaływania. Więc on był człowiekiem legendarnie ostrożnym i dyplomatycznym. Nigdy się nie angażował tak bezpośrednio, ale generalnie był ideologiem takiej w swoim czasie stalinowskiej, socrealistycznej wersji sztuki. Po czym na tle tych socrealistów jeszcze mógł uchodzić, może nie za liberała, ale za człowieka bardziej rozsądnego. Także Ja go pamiętam najpierw jako czytelnik z różnych jego tekstów, które czasem zdumiewały. Byłem nabywcą jego historii filmu. No i pamiętam, że czytałem to z ogromnym rozbawieniem, bo tam proletariackość różnych poczynań filmowych z okresu filmu niemego, no była już tak naciągana, że to było na krawędzi śmieszności. I proszę Państwa, to coż można powiedzieć, dalej się zmieniły moje relacje, bo kiedy stanąłem do egzaminu do szkoły filmowej, to się okazał mój rektor, a więc człowiek, który rządził tą szkołą i to rządził bardzo mocno, a ja do szkoły zgłosiłem się w 60 roku. No i wtedy był on oczywiście na egzaminach wstępnych. Pamiętam, że mnie też z czegoś odpytywał. No i dostałem się do tej szkoły, więc nie mogę narzekać, że miałem z tym jakieś trudności, ale potem, kiedy byłem z tej szkoły usuwany na postrach, bo naprawdę pozwolono mi powtórzyć rok za brak postępu w nauce. I to już jest długa historia, którą wielokroć opowiadałem, ale tutaj Teplic opowiedział się przeciwko mnie i cała ta lawina krytyki zwaliła się na mnie i musiałem złożyć samokrytykę, co było bardzo bolesne, bardzo nieszczere, ale to był wybór, bo myślałem, albo chcę zostać filmowcem naprawdę i wtedy będę zwalczał te wszystkie przeszkody i zniosę to, co mi na łeb spadło, albo poniosę się honorem i wyjdę trzasnąwszy drzwiami, co to jest niegrzeczne, ale że wyjdę i po prostu będę szukał innego miejsca w życiu i już wtedy wiedziałem, że chcę zostać. Ale tak jak dziekan Jerzy Bosak mnie bronił, trochę mnie bronił Różewicz, nie bronił mnie mój bezpośredni opiekun, pan Bogdziewicz i w końcu do tych negatywnych głosów przychylił się pan rektor. I wspominam to nie dlatego, żebym miał jakieś poczucie szczególnej krzywdy. Pamiętam, że pan rektor był zawsze postacią bardzo tajemniczą, nie dopuszczającą żadnej konfidencji, otoczonym mrowiem plotek, które krążyły w Łodzi o tym, jakie on ma tam potajemne upodobania i gdzie on tam jeździ tą Warszawą swoją służbową ze swoim takim kierowcą zblatowanym, o którym mówiło się, że jest jakimś mafiozo. Nie wiem o tym wszystkim, bo nie widziałem na własne oczy, ale klimat tych plotek był taki gorący, ponieważ on się nie, Teplic się nie fraternizował ze studentami, trzymał do wszystkich dystans, no i właśnie gdzieś tam czasami znikał tą swoją Warszawą czy Pabiedą, na jakieś przedmieścia wyjeżdżał i nie wiadomo, co tam robił. No więc to było wszystko przedmiotem różnych chichotów, szczególnie, że z drugiej strony on bez przerwy jeździł za granicę, on znał języki. Wydaje mi się, że nie był człowiekiem specjalnie lotnym, natomiast był człowiekiem szalenie skrupulatnym, pedantycznym, pracowitym i dlatego jako historyk filmu miał swoje bez wątpienia zasługi, a do tego na Zachodzie się pojawiał jako taka postać reprezentująca dobrze Polskę jako światowiec i na tle tych innych bązów lewicowo-marksistowskiej krytyki, to on jeszcze uchodził za osobę dyplomatycznie liberalną, powiedziałbym w ten sposób. To znaczy może nie szczerze liberalną, albo też nie szczerze zakochaną w tym socrealizmie, ale w każdym razie jakąś niepłaską. To nie był ktoś banalny. Z Georgesem Sadulem, tym francuskim krytykiem, o którym mówiono, że był autorem pierwszej marksistowskiej historii filmu i któremu podobno Teplic coś merytorycznie zawdzięczał, o tym się nie mogę wypowiadać, nie porównywałem tych dwóch tekstów. Przypuszczam, że oba byłyby dzisiaj w lekturze dosyć groteskowe. Ale Georgesem Sadulem, jakby papieżem lewicowej krytyki, on był w bardzo cierpkich relacjach. A ponieważ kiedy Sadul przyjechał do Polski, to ja zostałem jako student wyznaczony do towarzystwa i do tłumaczenia, kiedy on zwiedzał szkołę filmową w Łodzi, to tak się nawiązała moja relacja, nie tyle z samym Sadulem, który różnił się ode mnie o więcej niż pokolenie, ale z jego córką, a właściwie przybraną córką, panią Babi, która była też krytykiem filmowym, znakomitym, i pisała w Le Monde, więc w bardzo ważnym piśmie, i była zaprzyjaźniona z całą właściwie nową falą francuską. Ja jej zawdzięczam kontakty, dzięki czemu mogłem poznać tych właśnie twórców nowej fali, i to właśnie było moje nieszczęście, bo na wakacjach w czasie studiów w szkole filmowej zobaczyłem, jak kręci Truffaut, jak kręci Chabrol, spotkałem Godarda i paru innych twórców, i dzięki temu przyjechałem do Polski, zacząłem w taki sam sposób robić moją absolutoryjną etiudę z kamerą z ręki, z improwizującymi aktorami. No a komisja pod wodzą pana Teplice powiedziała: zaraz, przecież to jest jakaś amatorszczyzna. Pan przyszedł z filmu amatorskiego i pan nam tutaj przyprowadza takie metody kręcenia, jakie są niezawodowe. Kamera ma być na czymś oparta, nie może być, powinna być na statywie, i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, na tym przegrałem, ponieważ moi profesorowie jeszcze wtedy o nowej fali nie słyszeli, nie wyjeżdżali, to było rzadkie. Teplice pewnie wiedział, ale nie miał specjalnej ochoty mnie bronić. Ja jeszcze na tle tych lat to przypominam sobie trzecią postać z tych krytyków, którzy dominowali na Zachodzie, a dominowali taką myślą bardzo socrealistyczną. To był czeski profesor Muzil, i ten był najbardziej agresywny i najbardziej wypatrywał ideologicznych odstępstw. Teplice się tym nie wyróżniał, jakby nie był donosicielem na reakcyjnych twórców, ale też bywał często nawet dość mocno konformistyczny w tym, co pisał, i w tych swoich sądach, które miały charakter takich definitywnych orzeczeń. Potem doszło do zamachu na Teplica, zamachu w sensie przenośnym, bo on był nienaruszalny jako rektor szkoły filmowej, on ją w dużym stopniu sam stworzył. I tutaj mu chwała, bo ta szkoła była dobrze wymyślona, była bardzo oryginalna, różniła się od swojego pierwowzoru. Pierwowzorem był WGIK moskiewski, ale w ogóle na świecie początkowo, prawda, ludzie przychodzili do filmu jak do każdego rzemiosła, dlatego, że mieli doświadczenie, a nie dlatego, że mieli jakieś studia. A tu kazano się uczyć historii sztuki, literatury, muzyki, czynić kino sztuką wysoką, bo założono, że ona ma takie aspiracje. I w tym zasługa Teplica jest ogromna, że on taką koncepcję przeforsował i ona się w Polsce przyjęła, i stąd ta łódzka szkoła była znakomita. Dzięki jego zasłudze, a tymczasem mimo zasług, on został z tej szkoły jako sionista usunięty i zdecydował się wyjechać. Wyjechał do Australii, gdzie powtórzył jakby ten sukces, znowu stworzył tam szkołę filmową na podobnych zasadach. I ja już kilka lat później byłem w Australii, no i byłem zaproszony przez organizatorów do tej szkoły. Spotkałem się z panem Teplicem, poprosiłem o chwilę rozmowy na boku i zapytałem, jaka jest jego pozycja i jakby on chciał, bo mogę bardzo powściągliwie opowiadać o moich przykrych doświadczeniach z Łodzi, ale powiedziałem, jak panu to nie przeszkadza, to mogę opowiedzieć tak, jak to naprawdę pamiętam. A on powiedział mi wtedy: wie pan, mnie już nic nie zaszkodzi, niech pan mówi tak, jak pan to pamięta. I ja moje zmagania z Teplicem opowiedziałem studentom, mówiąc im także coś, czego w mojej młodości nie byłem świadomy. Mianowicie, że to jest pewna korzyść, jak człowiek w czasie studiów artystycznych zderzy się ze sprzeciwem, zderzy się z złym przyjęciem, nawet niesprawiedliwym, bo takie będzie potem całe nasze życie. I szkoła filmowa mi to zapewniła. Ja już kończąc szkołę wiedziałem, na jaką wycieczkę się wybieram. Byłem świadomy, jak to wygląda. I większość uczelni artystycznych wyłącznie podlizuje się studentom, sprawia im przykrość, mówiąc, żeby tylko nie zakłócić ich rozwoju, niech oni robią, co chcą, niech robią, jak im dusza zapragnie. I to jest niemądre i niesprawiedliwe. Mądrzej było, kiedy szkoła w jakiś sposób się przeciwstawiała, nawet jeśli sam byłem tego ofiarą, i to jakby ofiarą przez pomyłkę, bo parę lat później taki sposób kręcenia, jaki ja zaproponowałem, kopiując podejrzanych Francuzów, podejrzanych, takich, których podglądałem, nie takich, którym towarzyszą podejrzenia. Otóż po tym wszystkim, jakby byłem już trochę bardziej zahartowany w boju. I Teplitz w gruncie rzeczy był dość zadowolony z tego, że jego poczynania, bo on miał dość taki podobno despotyczny styl rządzenia również w Australii, że to znalazło jakieś, no jakieś uzasadnienie, że ja to o tym popowiedziałem nie jako o jakimś złu absolutnym, tylko o jakimś doświadczeniu, za które może niektórzy z nich będą nawet wdzięczni, chociaż początkowo poczują się tak jak ja kiedyś pokrzywdzeni. To tyle mogę wspominać. Potem jeszcze pan Teplitz już wrócił z Australii. Był ciągle otoczony takim nimbem takiego światowca i człowieka o niebywalej erudycji, niebywałej pamięci. Natomiast, żebym pamiętał jakąś myśl oryginalną, którą on podjął w swojej działalności krytycznej czy naukowej, to chyba bym tego nie umiał sobie przypomnieć.
0: No tak, więc pan Jerzy Teplitz, o którym mówił Krzysztof Zanussi, nie był tak całkowicie niewiele znaczącą postacią, bo poświęcił mu ponad 13 minut, a czasami na niektóre inne osoby poświęca 2-3 minuty. Jak jest 5, to jest bardzo dobrze. Także miał coś do powiedzenia. Ja nie mam takiego krytycznego stosunku do pana Teplitza, ale może dlatego z racji wieku. Dlatego, że jak byłem bardzo młodym człowiekiem, jeszcze pod koniec szkoły podstawowej, ja się bardzo zainteresowałem kinem, filmem, a że byłem wtedy, bo nie wiem, czy ciągle jestem, miałem ogromną chęć poznania i dorwałem w bibliotece historię kina właśnie pana Teplitza i zaimponowała mi, bo to było 6 opasłych tomów, w których omawiał dziesiątki tysięcy filmów, jakie się pojawiły w przestrzeni medialnej no do roku 60 bodajże 3 czy 4. Także jak to czytałem z zapartym tchem, z ogromnym zainteresowaniem, bo chciałem poznać tę historię kina, aczkolwiek w tej chwili byłoby to chyba niemożliwe, napisanie czegoś takiego, dlatego że powstało tyle tysięcy filmów, tak ogromna ilość, że nie sposób tego wszystkiego opisać. Chyba, że to byłby jakiś zespół ludzi, wieloosobowy zespół, który by coś takiego zrobił, ale też pewnie tych wszystkich filmów, które powstały, nie omówiłby. Zresztą, Boże, prawdopodobnie nie byłoby warto. Ja sobie przypominam, nie wiem, czy Państwo pamiętają, bo w latach za komuny, jak to się tym mówi, ale po prostu za przydawnej technologii, która była niezwykle droga, bo kręcenie na taśmie filmowej to pochłaniało duże pieniądze. Metr taśmy filmowej kosztował prawie dolara. No więc, ponieważ to pochłaniało tysiące metrów, taki film, to kosztowało bardzo dużo. A że Polska dawna nie miała tych dolarów za dużo, więc bardzo ściąbili na filmy. Polska produkowała wtedy 20 filmów rocznie. W tej chwili produkuje około 80. W Polsce się filmów pełnometrażowych, filmów fabularnych. I muszę Państwu powiedzieć, że w tamtych 20 powstawało kilka dobrych, a powstawały też arcydzieła, a jakoś obecnie, mimo że się ich produkuje prawie 100, 80, znaczy 80, to tych filmów wybitnych znowu nie ma tak dużo. Na wkańcie nie jest to proporcjonalne do ilości filmów, jakie są produkowane. Ale to dygresja. Natomiast my wracamy, tak jak Państwu obiecałem, do piosenek Wojciecha Balona, które my lubimy, starzy ludzie, bo to są piosenki naszej młodości, ale przypuszczam, że też młodości tych obecnych młodych ludzi, którzy polubili tu wędrówkę po lasach, po szlakach, po górach, nawet niedużych, takich jak Bieszczady czy Pieniny. Niekoniecznie muszą być to Tatry czy Himalaje. I spotkania przy ogniskach, śpiewanie przy gitarze i taką romantykę delikatną, przyrodniczą, można powiedzieć, krajoznawczą i też trochę miłosną. Wojtek Belon napisał właściwie wszystkie piosenki Wolnej Grupy Bukowiny, teksty wszystkie i większość muzyki. Posłuchajmy może dwóch piosenek.

Dziś piosenki Wojtka Bellona rozbrzmiewają podczas koncertu. Piosenki poetyckie głównie w domach kultury i na festiwalach, najczęściej gdzieś takich małych festiwalach. Nie, broń Boże, nie w Opolu, proszę Państwa, nie, nie. Ale kiedy powstawały, żyły przede wszystkim własnym życiem, ja to już mówiłem. Wędrowały od śpiewnika do śpiewnika, często zapisywane ręcznie, przepisywane z głowy. Śpiewano je przy ogniskach, w schroniskach górskich, na studenckich rajdach i w namiotowych bazach turystycznych. I było to bardzo piękne. Nie promowały ich rozgłośnie radiowe ani telewizja. Powiedziałem, był wyjątek już jeden. Magda Umer nakręciła o nich film, ale film został skasowany, bo wtedy była droga taśma do wideo Ampexu, czy się tak nazywa ta maszyna, straszliwa, i po prostu stwierdzili kierownicy w telewizji, że po co im trzymać jakąś tam grupę młodych ludzi, którzy marudzą jakieś smutne pioseneczki o przyrodzie. Nie było wtedy internetu, nie było serwisów streamingowych czy mediów społecznościowych, ale była gitara, był śpiewnik przepisany ręcznie do zeszytu i ktoś, kto znał kolejną zwrotkę. No i były te mini koncerty w klubach studenckich czy przy ogniskach. To był zupełnie inny świat. Starsi z Państwa, z naszych słuchaczy, pewnie go pamiętają. Lata 70. były czasem, kiedy w Polsce rodził się fenomen właśnie piosenki studenckiej, turystycznej, poetyckiej. Dla wielu młodych ludzi wyjazd w góry oznaczał coś znacznie więcej niż tylko wypoczynek. Był ucieczką od codzienności PRL-u, od kolejek, polityki i wszechobecnych ograniczeń. Był ucieczką do swego rodzaju wolności, bo w górach czuliśmy się wolni. Odzyskiwaliśmy tę swoją wolność i nieprzypadkowo właśnie tam rodziły się piosenki Bellona. Posłuchajmy jeszcze kolejnych dwóch jego piosenek.

Te dwie piosenki świadczą o tym, że Wojtek Belon i Wolna Grupa Bukowina nie śpiewali tylko o przyrodzie, o szlakach, o ogniskach, o Bukowinie, ale śpiewali też o mieście, zdarzało im się. Chociaż ten obraz miasta jest taki dość przygnębiający. Jeszcze jest jedna rzecz, że te dwie piosenki też są świadectwem tego, że poza śpiewaniem przy ogniskach, na festiwalach studenckich, po klubach, skąd zresztą pochodzi większość nagrań, ta druga piosenka jest właśnie przykładem nagrania z klubu studenckiego, ale też nagrywali w studio, czasami w większym składzie i miały taki rys komercyjny. Mnie się, szczerze mówiąc, bardziej podobają te śpiewane tylko przy gitarze, bez perkusji, bez tych wszystkich orkiestracji, aczkolwiek czasami ma to całkiem niezły sens, o czym za chwilę. Dlatego, że teraz chciałbym Państwu zaproponować wysłuchanie niezwykłej piosenki Wojtka Belona, bardzo osobistej, Kołysanka dla Joanny. I proponuję, żebyśmy posłuchali w trzech różnych wersjach tej samej piosenki, bo one się bardzo różnią. Nawet ciekaw jestem, która z piosenek komu z Państwa się bardziej spodoba, które wykonanie. Najpierw będzie wykonanie całej grupy Bukowiny, nagrane w studio radiowym. Kołysanka dla Joanny, wersja radiowa.

żeby cię ujrzeć w ową chwilę, gdy włosy czeszesz przed lustrem. A kiedy zaśniesz w ciepłej pościeli znużone długim przelotem, jak ptaki głowy w skrzydła wtulają, patrząc na sen twój

Niech ci się przyśnią pory roku, niech grają we śnie twoimi tańczą. Jesień prężąca liście do lotu, lato w upale słonecznym.

Zupełnie inaczej. I posłuchajmy, bo jest to odkrywcze dość wykonanie i ciekaw jestem, jak się z Państwu spodoba, bo później będzie jeszcze trzecie, ale o tym na końcu.

0: Muzycznie ta piosenka mi się bardzo podobała, bo rzeczywiście jest dopracowana instrumentalnie. Skrzypce, no w ogóle perkusja, bardzo dobre wykonanie. Muzycznie też odbiega od oryginału, cóż tam, linia melodyczna jest praktycznie zupełnie inna. I to jest zupełnie inna piosenka, chociaż są te same słowa. I teraz jeszcze trzecia wersja tej piosenki, która, no, którą chcę, żebyście Państwo jeszcze raz posłuchali.
1: Zanim sen na oczy spłynie, moje myśli szybują przez lufcik, żeby cię ujrzeć w ową chwilę, gdy włosy czeszesz przed lustrem, a kiedy zaśniesz w ciepłej pościeli, zmęczone długim przelotem, jak ptaki głowy w skrzydła wtulają, patrząc na sen twój spokojny. Niech cię przyśnią porę roku, niech grają we śnie twoim i tańczą. Jesień prężąca liście do lotu, lato w upale słonecznym,

0: przyznam się szczerze, że ta trzecia, najskromniejsza wersja tej piosenki, wykonana tylko przez Wojciecha Bellona i Stowarzyszeniem Grażyny Kulawik, członkini Wolnej Grupy Bukowiny, najbardziej mi odpowiada, bo jest najbardziej bezpośrednia i najbardziej szczera. Nie wiem, tak to odbieram. Ciepło jest najbardziej ciepłe, serdeczne. A taka miała być ta kołysanka. Takie były słowa. Na koniec naszej audycji proponuję Państwu wysłuchanie jeszcze jednego wspomnienia Krzysztofa Zanussiego, którego ostatnio rzeczywiście bardzo zaniedbywałem, i posłuchanie, jak wspomina znanego aktora Aleksandra Baldiniego.
1: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Aleksander Bardini. Są aktorzy, którzy się boją reżysera, ale też są reżyserzy, którzy się muszą bać czasem swoich aktorów. Jeśli ci aktorzy są ludźmi wielkiej osobowości, no i jeszcze mają taki charakter dominujący. A taki właśnie był Aleksander Bardini, profesor. Zawsześmy go odbierali przede wszystkim jako profesora. Człowiek bardzo inteligentny, bardzo błyskotliwego umysłu, więc człowiek, którego nie można było przelicytować w jakichś teoretycznych rozważaniach, bo dużo lepiej się w tym orientował niż większość jego rozmówców. No a jednocześnie człowiek o bardzo osobliwych warunkach, właściwie głównie reżyser, mniej chyba aktor, no ale jako aktor też jakby niezbędny i w naszym filmie zagrał całą masę ról i był także moim takim dyżurnym aktorem, bo kiedy potrzebowałem takiego archetypicznego inteligenta, to oczywiście do pana Aleksandra. Ale pierwszy raz zwracałem się do niego, kiedy byłem zupełnie nieznanym reżyserem i takim właściwie tuż po studiach, więc ledwie, że nie student. I tutaj prośba do pana profesora, czy by nie zagrał oczywiście profesora. On się zgodził i potem pamiętam takie dziwne między nami, dziwną rozmowę, kiedy on powiedział mi, proszę pana, niech pan mnie nie zaraża swoim strachem, bo pan się mnie boi, a my się wszyscy boimy tego, co robimy, bo możemy to zrobić źle. I pański strach, który ja widzę w oczach, mnie się udziela, ja gorzej gram. Pan musi wierzyć w to, co pan robi i w to, co ja robię, żeby mnie się grało dobrze. No ja to bardzo mocno zapamiętałem, bardzo się pozbierałem, zacząłem się pilnować, żeby nie zarażać tymi wątpliwościami. On zagrał świetnie, w ogóle nie było się nad czym zastanawiać, no ale jak człowiek jest bardzo młody, to jest strasznie niepewny wszystkiego i niepotrzebnie wtedy byłem niepewny, bo on po prostu nie ma tam drgnienia w filmie, które byłoby zagrane w jakiś niedoskonały sposób. No a on potem się pojawiał w bardzo wielu moich filmach, z tym, że w jednym na przykład odmówił mi grania, w Drogach pośród nocy. Nie chciał utrwalać tego stereotypu, że on grywa Żydów ukrywających się w czasie wojny. I tutaj zastąpił go potem Zbigniew Zapasiewicz. Z dużym trudem, bo to trzeba było grać po niemiecku. Wiadomo, że Bardini władał świetnie niemieckim, a Zapasiewicz wcale nie władał niemieckim i musiał grać, ucząc się tekstu na pamięć. Ale poza tym jednym wydarzeniem, które no całkowicie musiałem zrozumieć, nie było to wyrazem kaprysu, tylko jakiejś strategii, jaką Bardini przyjął. Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy była ten szturm moczarowski i taki antysemityzm się rozlazł, a Bardini otwarcie przyznawał się do swojego żydostwa, mimo włoskiego nazwiska, które było tylko takim kamuflażem gdzieś tam przyjętym w rodzinie jakieś pokolenia temu. Był kuzynem Erwina Aksera, ale bardzo byli odmienni, nie tacy sobie bliscy, chociaż współpracowali razem i w tej słynnej karierze Artura Wi, chyba Geringa grał, znaczy postać inspirowaną Geringiem, grał właśnie Bardini. I jako aktor sceniczny, no bywał czasami tak, że bywał tak, że rysował rolę grubszą kreską i to się czasem mówiło tak za kulisami, że on gra tak jak reżyser. Reżyserzy tak grają w specyficzny sposób, pokazują, jak trzeba zagrać. Zarzucano to nawet Polańskiemu, jak grał z Łomnickim Mozarta. Moim zdaniem niesprawiedliwie, bo Polański jest świetnym aktorem i nie musi grać jak reżyser, ale to jest taka skłonność, że reżyser pokazuje, jak coś zagrać i troszkę gra to wyraziściej niż trzeba, po to, żeby aktor to złapał i powtórzył i troszkę stonował. U Bardiniego na scenie czasami widziałem taką skłonność, ale nie zapomnę, że z kolei jako inscenizator przywrócił nam dziady Mickiewicza, bo one były wyklęte w czasach stalinowskich. Nie wolno ich było oczywiście grać. I potem w Teatrze Polskim powstały takie racjonalistyczne, antymetafizyczne dziady z Gogoleskim i Jasiukiewiczem. Świetne przedstawienie, ale oczywiście no, ujmujące Mickiewiczowi, cały, odbierający cały wymiar nadprzyrodzony. Więc zubożone dziady, ale nie pozbawione jednak wtedy także treści wywrotowych, jakim był Salon Warszawski i podporządkowanie się caratowi i ta kooperacja z najeźdźcą, z autorem rozbiorów. To wszystko było w dziadach Bardiniego. Bardzo zręcznie włożone, także cenzura mogła to puścić, ale oczywiście nie puszczała tego z radością. No i to tak długie lata, żeśmy z panem Aleksandrem spotykali się, on chociaż jakieś mniejsze role grywał, tak jak właśnie w Dotknięciu ręki, gdzie to już jest tylko mały epizod psychiatry. Śmieszny epizod zagrał w Ameryce, kiedy przypadkiem żeśmy się spotkali i mogłem mu zaoferować jeden dzień zdjęciowy, gdzie grał posługacza na stacji benzynowej i tam właśnie eksponował swój akcent, żeby postać, która odbiera od niego zeznania, mogła powiedzieć, co pan mówi o akcentach, niech pan posłucha, jak pan sam mówi. No ale on miał dobre ucho i umiał to, ten swój akcent w angielskim nawet nasilić, tak żeby brzmiał z cudzoziemska. No i tak to było, że w Spirali, wydaje mi się, że zagrał dla mnie bardzo ważną rolę lekarza, który uczy takiej nauki o śmierci, takiej tanatologii praktycznej. Opowiada o tym, jakie są etapy, jak człowiek się godzi ze śmiercią, jak się buntuje, jakie są wtedy charakterystyczne zachowania. Jednym słowem, to był bardzo, bardzo taki głęboko myślący partner w moich planach i bardzo go brakuje do tej pory, bo ten rodzaj formacji takiego aktora inteligenta nie powtórzył się właściwie w młodszych pokoleniach i trudno mi dzisiaj znaleźć kogoś, kto miałby podobne możliwości.

No mam nadzieję, że nasza szawała Jola będzie zadowolona, bo zawsze mi mówi, że bardzo lubi słuchać Krzysztofa Zanussiego i jego wspomnień. Także Jolu, dla ciebie. Natomiast ja się z Państwem pożegnam piosenką jeszcze jedną, bo mamy troszkę nam czasu zostało, jeszcze jedną piosenką ze słowami Wojciecha Bellona, Wolnej Grupy Bukowiny, Między nami.

Ja się z Państwem żegnam, życzę miłego tygodnia, miłego wieczoru przede wszystkim dzisiaj, miłego tygodnia i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Program przygotował Jan Wichrowski.